0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Renata Dunajewska. Witam słuchaczy na antenie programu LRT Klasyka i zapraszam na półgodzinne spotkanie radiowe, w toku którego przypomnimy wybitnego artystę fotografa, ojca polskiej fotografii Jana Brunona Bulhaka. Dzisiaj przypada bowiem 150. rocznica jego urodzin. Zaprosimy Państwa na 13. edycję kampanii Pola Nadziei, którą organizuje hospicjum imienia błogosławionego księdza Michała Sopoćki w Wilnie. A zaczynamy nasz program od aktualności z kraju. Litewski Sejm poparł dziś w pierwszym głosowaniu poprawkę do konstytucji, która zakłada usunięcie zakazu rozmieszczania na terytorium kraju broni masowego rażenia. Za zmianą opowiedziało się 106 parlamentarzystów, 18 było przeciw, a 6 wstrzymało się od głosu. Drugie, ostateczne głosowanie może odbyć się najwcześniej po 3 miesiącach. Aby poprawka została przyjęta, ponownie musi ją poprzeć co najmniej 94 spośród 141 posłów. Przewodniczący Sejmu Józef Olekas zapowiadał wcześniej, że ostateczne głosowanie zaplanowano na 12 stycznia przyszłego roku. Przed wtorkowym posiedzeniem Olekas powiedział dziennikarzom, że usunięcie zakazu zwiększy odporność Litwy i wzmocni jej zdolności odstraszania. Oznaczałoby to, że zapewniamy sobie możliwość uzyskania silniejszego wsparcia po usunięciu szczególnych ograniczeń prawnych, które odróżniały Litwę od innych państw Unii Europejskiej i NATO, będziemy traktowani na równych zasadach, wyjaśnił Olekas. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oświadczył w poniedziałek, że Amerykanie rozważą pomysł utworzenia stałej bazy wojskowej na Litwie. Od 2014 roku na Litwie rotacyjnie z przerwami stacjonowała różna grupa żołnierzy amerykańskich. Latem tego roku, gdy USA dokonywały przeglądu swojej obecności wojskowej w Europie, na Litwie pozostało nieco ponad 100 amerykańskich żołnierzy. Jednak pod koniec września poinformowano, że w końcu października na Litwę przybędą 2 bataliony. Będzie to liczebność zbliżona do tej z ostatnich lat, ponad 1000 żołnierzy. Amerykańscy żołnierze stacjonują na Litwie w systemie rotacyjnym, zmieniając się co 9 miesięcy. Premier Mindaugas Sinkevičius oświadczył, że Litwa jest gotowa pokryć koszty utworzenia stałej amerykańskiej bazy wojskowej w kraju. W ten sposób premier odniósł się do wypowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który powiedział, że Amerykanie rozważą pomysł utworzenia na Litwie stałej bazy wojskowej. Według Sinkevičiusa obecność amerykańskich żołnierzy na Litwie ma kluczowe znaczenie dla odstraszania i zapewnienia bezpieczeństwa. Minister ochrony kraju Robertas Kaunas powiedział, że choć na razie nie zapadły żadne ostateczne decyzje, sygnały płynące z administracji USA są pozytywne. Zdaniem Kaunasa, wypowiedź Trumpa pokazuje, że Stany Zjednoczone pozytywnie oceniają wysiłki Litwy na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa kraju. Podczas przeprowadzonych na Litwie ćwiczeń mobilizacyjnych Vytis Klautas 2026 wyznaczono alternatywne przejścia na granicy litewsko-polskiej na wypadek sytuacji kryzysowej. Międzynarodowe plany ewakuacji mają zostać opracowane jak najszybciej, poinformował minister spraw wewnętrznych Polski Marcin Kierwiński. Określiliśmy, co należy bardzo szybko dostosować, zwłaszcza w zakresie transgranicznych planów ewakuacyjnych, infrastruktury alternatywnych przejść granicznych na wypadek sytuacji kryzysowych oraz ośrodków przyjmowania ewakuowanych, zaznaczył. Według ministra po ćwiczeniach Vytis Klautas oba kraje rozpoczynają intensywne prace nad międzynarodowymi planami ewakuacji. Polska wyznaczyła już zadania odpowiednim instytucjom. Sejmowi nie udało się odwołać z funkcji członkini Głównej Komisji Wyborczej Laury Matjošaitytė w związku z udzielanymi przez nią konsultacjami dla Świtu Niemna oraz próbą ich ukrycia. W tajnym głosowaniu za jej odwołaniem opowiedziało się 45 parlamentarzystów, 61 było przeciw, a 7 wstrzymało się od głosu.

0: Sama Matjošaitytė nie przyszła dziś na posiedzenie i zwróciła się z prośbą, aby procedura dotycząca wotum nieufności odbyła się bez jej udziału. W liście skierowanym do posłów twierdzi, że po objęciu funkcji członkini komisji nie udzielała konsultacji, umowa nie została zawarta, a partia nie dokonywała na jej rzecz żadnych płatności. Jak zaznaczyła, kwestie, w sprawie których w przyszłości mogła udzielać porad jako adwokatka, nie były rozpatrywane przez komisję w czasie, gdy była jej członkinią. Obecnie postępowania dotyczące działalności Matjošaitytė prowadzą również niezależne od siebie sama Główna Komisja Wyborcza, Główna Komisja Etyki Służbowej oraz Litewska Izba Adwokacka. We wrześniu wykorzystano całą przewidzianą na ten rok kwotę zatrudnienia cudzoziemców na Litwie. W związku z tym litewski budżet w tym roku straci od 100 do 150 milionów euro, a w przyszłym pół miliarda euro. Tak szacuje ekonomistka Konfederacji Przemysłowców Živilė Simonaitytė Vasiliauskienė. Według niej niemal połowę tegorocznego wzrostu gospodarczego wygenerowali zdolni do pracy cudzoziemcy. Jak informowało Ministerstwo Opieki Społecznej i Pracy, w tym roku zatwierdzono kwotę dla blisko 25 tysięcy cudzoziemców, którzy przyjeżdżają do kraju po raz pierwszy w celu podjęcia pracy. Według danych Departamentu Migracji kwota ta została wykorzystana 7 września. Wydane 10 lat temu prawa jazdy starego typu w formie laminowanej tracą ważność. W związku z tym w tym roku i na początku przyszłego ponad 70 tysięcy kierowców będzie musiało je wymienić, poinformowała Registra. Według danych Registry od października tego roku do lutego 2027 roku prawa jazdy będzie musiało wymienić około 72 tysięcy kierowców. Najwięcej wymian przewiduje się tuż przed nowym rokiem i zaraz po nim. Jak powiedział dyrektor Departamentu Zarządzania Usługami i rozwoju Registry Tautvydas Paliulis, firma przygotowuje się do tego etapu z wyprzedzeniem i zadba o to, aby klienci mogli wymienić prawa jazdy szybko i sprawnie, tak jak zwykle. Registra przypomina, że kierowcy są informowani o zbliżającym się terminie utraty ważności prawa jazdy na 30 dni przed jego upływem. Powiadomienie jest wysyłane również po upływie ważności zaświadczenia lekarskiego. Dzisiaj przypada 150. rocznica urodzin wybitnego artysty, fotografa, teoretyka, krytyka i publicysty Jana Brunona Bulgaka. Urodzony w Ostaszynie na ziemi nowogródzkiej w 1876 roku, zmarł w 1950 w Giżycku. Był określany mianem ojca polskiej fotografii. Jan Brunon Bulgak był założycielem fotoklubu wileńskiego i współzałożycielem fotoklubu polskiego. Jego twórczość uważana jest za część wspólnego dziedzictwa kulturowego Białorusi, Litwy i Polski. Moim rozmówcą jest Dainius Juniavičius, historyk fotografii XIX wieku, doktor nauk humanistycznych.
1: Bulgak fotografował Wilno ponad 100 lat temu. A co w tych zdjęciach nadal potrafi zaskoczyć współczesnego fotografa?
2: No, tu można powiedzieć, że był takim przedstawicielem szkoły piktorializmu. Jego styl wyrastał z tego nurtu piktorializmu, który podkreślał artystyczne możliwości fotografii. No i jego pokrewieństwo z malarstwem, o grafiką. Ważne dla niego były subtelne przejścia tonalne, miękki rysunek i starannie przemyślana kompozycja. No i światło nie tylko ukazywało szczegóły budowy, także budowało nastrój i nadawało przestrzeni głębi. Nie wiem, czy współczesni fotografowie, czy to może zaskoczyć współczesnych fotografików czy fotografów, ale na pewno robi to wrażenie.
1: No ale teraz mamy całkowicie inne technologie do wykonywania zdjęć. Tym niemniej fotograficy chyba studiują Bulgaka i jednak uczą się czegoś od niego.
2: No uczą się, studiują, patrzą na jego zdjęcia, fascynują się jego zdjęciami. Mogę powiedzieć, że chyba szczególną zasługą Bulgaka było systematyczne dokumentowanie architektury i krajobrazu miasta. On fotografował wszystko, kościoły, ulice, zaułki, dziedzińce oraz piękne panoramy Wilna. I tu można powiedzieć, że łączył dokładność dokumentalisty z wrażliwością artysty. Dzięki tym światu, kompozycji, atmosferze, no, wydobywał piękno wieleńskiego baroku oraz malowniczość miasta.
1: Można powiedzieć, że był kronikarzem miasta, dzisiaj patrząc na te zdjęcia, które wykonał.
2: Kilka razy on nawet dostawał takie zamówienia, dokumentowania miasta od chileńskiego samorządu lub komitetu wykonawczego już po II wojnie. I po II wojnie fotografował zniszczenia, ruiny miasta, dokumentował stan budynków po wojnie, a w czasie pierwszej wojny, w czasie okupacji niemieckiej, on też dostał takie zamówienie o zrobienie albumu miast, różnych budynków. Więc oprócz tej fotografii jako sztuki, on robił, to jest rzeczywiście taki nawet dokumentalny zdjęcie na zamówienie.
1: A czy patrząc na jego fotografię, można powiedzieć, że on fotografował nie tylko miejsca, budynki, tak różne, ale też emocje ludzi?
2: Więc myślę, że więcej on przeważnie fotografował miasto. Też są i portrety, ale może lepiej, więcej o swoich uczuciach, o emocjach. On więcej pisał. Nie można zapomnieć, że on również miał taki talent pisarski. On wydał kilka książek, na przykład Wędrówki fotografa w słowie i obrazie. Włączył fotografię z opisami podróży, przyrody i architektury. Potem napisał książkę 26 lat z Ruszczycem, Wspomnienia kraj lat dziecinnych. Bardzo pięknym takim malowniczym stylu pisał. Takim był pisarzem, poetą, eseistą. Jakby można powiedzieć jeszcze, że to słowo stanowiło dla niego takie dopełnienie obrazu. Opisywał krajobrazy, wspominał ludzi, miejsca oraz... Dużo pisał o fotografii, istocie twórczości artystycznej. Wydał takie książki jak Fotografika czy Estetyka światła w czwartym dziesięcioleciu. Po pierwsze pracował na Uniwersytecie Stefana Batorego i miał uczniów fotografików i stworzył taką szkołę wileńską. Dobra.
1: A czy właśnie na studiach studenci czerpią z tej informacji, jak pan mówi, że pisał o fotografii dużo Bulhak, czy jest te właśnie jego teksty na studiach fotograficznych?
2: Myślę, że tak, na pewno. I oczywiście jest włączony w program studiów. Wiele jego tych prac literackich są przetłumaczone na litewski. Jest to zasługa tego fotografa i historyka fotografii Stanisława Żwirgżdasa. A na uniwersytecie, bardziej myślę, że na Akademii Sztuk Pięknych, Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie jest wykładana fotografia, jest na pewno jest studiowany. Litewskie Muzeum Narodowe przecież wydało czy tomowy katalog zdjęć Bułhaka. Bardzo piękny i pięknie przedstawia całą twórczość fotografa.
1: Kiedy pan patrzy na zdjęcia Jana Bułhaka, co pan widzi na nich jako fotograf?
2: Ja widzę piękno. Ja widzę piękno to co właśnie piktorializm chciał, żeby fotografia stała się sztuką.
1: Do momentu, jak zaczęto robić zdjęcia w kolorach, one wszystkie były czarno-białe albo w sepi. Myśmy dzisiaj zachwycamy się tymi zdjęciami, pomimo że obok mamy kolorowe, ale te kolorowe zdjęcia nie oddają tego chyba charakteru, tego nastroju, jak jednak tamte. I coraz częściej widzimy, że dzisiejsi fotografowie wracają do tamtych zdjęć, do tych czarno-białych i takich przyciemnionych, stonowanych kolorów.
2: Tak, takie zdjęcia ma swój urok. Niektórzy fotografowie wracają nawet do takich tych starych technologii, tak zwanej fotografii analogowej i niecyfrowej, kiedy ty wychodzisz z aparatem fotograficznym na plener, robisz zdjęcia na taśmie lub na płytce fotograficznej, i nie wiesz, co z tego wyszło. I tylko po powrocie do domu, po obróbce tej chemicznej, zdjęcie widzisz, co wyszło. Czy kadr jest udany, czy nie. Oczywiście, te czarno-białe zdjęcia mają inny urok.
1: No i też to wymagało finansów, bo jak zdjęcia nie wychodziły, to na nowo taśmy. Dzisiejsze aparaty pstrykają i można zrobić setki zdjęć i wybrać to jedno najlepsze. A tam już fotograf jednak musiał się zastanowić, no bo nie mógł chyba sobie pozwolić na pstrykanie dużej liczby zdjęć.
2: Tak, ma pani rację.
1: Gdyby Jan Bulhak

0: mógł dziś przejść z aparatem po Wilmie. Tak sobie pomarzmy. Co pana zdaniem fotografowałby przede wszystkim?
1: Może to, co w zasadzie bardzo lubię fotografować, i panoramy, i wieże kościołów, czy no, zabytki architektury miasta. Myślę, że to samo pociągałoby. Czy takie są bardzo piękne zdjęcia kwitnących ogrodów, gałęzi drzew, więc przyroda też chyba ciągnęła.
0: A czy można powiedzieć, że Bulhak nauczył Polaków i Litwinów patrzeć na Wilno?
1: Myślę, że tak. Myślę, że no, nie tyle, że nauczył, na pewno jego zdjęcia miały duży wpływ na to, jak ludzie patrzą na miasto. I choć on nie urodził się w Wilnie, na obecnej Białorusi, lecz tak stał się takim fotografem Wilna. I nawet w okresie międzywojennym jego zdjęcia Wilna były znane na Litwie. Ciekawostką może jest to, że taka Bolesława Zdanowska, która jest z domu Talat Kielcz, przyjechała z Kozna do Wilna studiować u niego w 1920 w którymś roku, więc ona już dobrze wiedziała o Bulhaku, o jego działalności fotograficznej i chciała zostać jego uczennicą. A potem tak się stało, że została nawet Zdanowską, wyszła za mąż za innego pracownika tego zakładu, Bulhaka. Więc takie to koleje losu.
0: A czy jest wiadome, w których miejscach znajdowały się pracownie Bulhaka?
1: Tak. Pierwszy adres, który ja pamiętam, była ulica Portowa. Obecna chyba jest pamiękalnia. A ostatni zakład, pracownia, była przy Placu Orzeszkowej, Budirkosek obecnie. I to w tym budynku, w którym jest ten centrum handlowe Gediminodiej. Nawet na ścianie tego budynku teraz wisi taka tablica upamiętniająca jego zakład i jego osobę.
0: Czy wyjeżdżając do Polski, Jan Bulhak zabrał wszystkie materiały ze sobą? Czy część zostawił do muzeów, przekazał tą całą technikę fotograficzną? Jak z tym było?
1: No, nie wiem w którym roku, ale w okresie II wojny światowej jego pracownia spłonęła. Więc z tego całego jego, no nie wiem czy sprzęt został, czy negatywy, chyba nie, został zniszczony. Więc ze sobą on mógł zabrać tylko odbitki chyba, zdjęcia, prawdopodobnie, że nie ściszę negatyw. Więc po wyjeździe z Wilna on musiał zacząć swoją twórczość od nowa. Odbitki, oczywiście dużo zdjęć zostało i w Wilnie, dużo zdjęć jest w innych miejscach. Muzeum Narodowe w Warszawie ma dużą kolekcję jego sprzęt i negatywy chyba spłonę.
0: Po nim jednak pozostała duża kolekcja zdjęć Wilna. Ludzie w prywatnych swoich zbiorach mają, jak pan powiedział, muzea i różne inne platformy publikują. Tego jest dużo i w dobrym dosyć stanie.
1: Tak, i sam Bulhak no, był takim, nie powiem, że produktywnym, ale zależało mu na rozpowszechnianiu swoich zdjęć. On je sprzedawał w dość dużych nakładach, więc rzeczywiście wiele zdjęć jest. Pozostało wiele zdjęć w różnych miejscach, w różnych instytucjach i w prywatnych osób, tak? W postaci luźnych zdjęć, czy nawet albumów złożonych przez niego.
0: Za co Wilno powinno dziękować Bulhakowi?
1: No, myślę, że tak. Wilno oczywiście jest wdzięczne Bulhakowi za to, że utrwalił to. Przez kilkadziesiąt lat utrwalał Wilno, pokazał piękno Wilna i utrwalił w tak pięknej formie.
0: Dla osób przyjezdnych, którzy przyjechali do Wilna mieszkać, to oczywiście było odkryciem, zobaczenie, jak to miasto wyglądało kiedyś, a dla miejscowych mieszkańców oczywiście przypomnieniem po prostu.
1: On przecież zaczął fotografować chyba w 1905 roku. I przez te kilka

0: lat robił bardzo dużo w upamiętnieniu i utrwalaniu jego na wiszy fotograficznej. Tak, i dzięki temu my też możemy widzieć, jak Wilno wyglądało przed pierwszą wojną, w okresie pierwszej wojny światowej, w okresie międzywojennym i nawet po drugiej wojnie światowej.
1: Niektóre oczywiście obiekty tak. się zachowały, a niektóre już niestety są tylko na jego zdjęciach.
0: Tak, właśnie.
2: Była to rozmowa z Dyniusem Juniewiciusem, historykiem fotografii XIX wieku, doktorem nauk humanistycznych. Siódmego października o godzinie 15 na dziedzińcu ogrodu przy Ostrej Bramie, wjazd od strony hotelu Domus Maria, odbędzie się 13. edycja kampanii Pola Nadziei. Rozmawiam o niej z Anetą Górniewicz, wicedyrektor hospicjum imienia błogosławionego księdza Michała Sopoćki w Wilnie.
3: Rozpoczyna się 13. edycja kampanii Pola Nadziei, którą organizuje hospicjum imienia błogosławionego księdza Michała Sopoćki w Wilnie. Jak tym razem będzie wyglądała ta akcja?
4: Cieszymy się, że to już jest 13. właśnie ta akcja kampanii Pola Nadziei, by też zwrócić uwagę na potrzeby osób chorych i cierpiących. I w tym roku łączymy to też z pięknym jubileuszem, bowiem w przyszłym roku, no też ciut później niż zakwitną nasze żonkile, ale będziemy obchodzili stulecie koronacji obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia, więc chcemy podczas tegorocznej kampanii też zawierzyć właśnie cały świat, misję hospicyjną, też właśnie prosząc o pokój, o jedność, o właśnie też taką solidarność względem siebie, względem tych osób, które są słabe i potrzebujące, więc tegoroczna 13. kampania Pól Nadziei zostanie zainaugurowana w ogrodzie, w takim tym podwórku przy Ostrej Bramie, gdzie są też no, piękny ogród i w tym ogrodzie też zakwitną nasze żonkile na wiosnę, by też przypominać o osobach chorych i też o tym, że każdy z nas tak naprawdę może zmieniać świat wokół siebie i dawać nadzieję drugiemu człowiekowi i też pomagać i wspierać na miarę sił i możliwości.
3: Zasadzacie żonkile każdego roku w innym miejscu. Czy tylko w Wilnie, czy też poza Wilnem były sadzone?
4: Każda kampania ma inny przebieg, bo mieliśmy też kampanię, że inaugurując Rok Miłosierdzia też przy znakach wjazdowych do Wilna jako miasta miłosierdzia sadziliśmy, uczciliśmy też podczas jednej z kampanii 700. urodziny miasta Wilna. Nasze Pole Nadziei też już wykroczyły poza Wilno i tutaj właśnie Wileńszczyznę, bowiem mieliśmy jedną z kampanii poświęconej Janowi Pawłowi II, więc mówię też i na Górę Krzyży przy Szawlach nasze Pole Nadziei powędrowały i też w Kownie i też w innych miastach i właśnie w tych miejscach, które były związane z tym pobytem Jana Pawła II tutaj na Litwie, więc też no tak coraz szerzej się rozrastają, a też mieliśmy kampanię, gdy mieszkańcy tutaj miasta Wilna podczas właśnie takiego kiermaszu też mogli sobie nabyć te cebulki, więc te Pole Nadziei rozrosły się, myślę, że nawet można chyba już powiedzieć w skali całego kraju, bo też powędrowały do domów ludzi i też przypominają, są tym symbolem takiej nadziei i tego, że możemy wspólnie zrobić coś dobrego.
3: A kto dostarcza wam cebulki tych kwiatów?
4: To znaczy mamy też stałego naszego sponsora, pana z Polski, który nam dostarcza te cebulki, bo też te nasze żonkile są o takim żółtym, takim jaskrawym, pięknym kolorze, czyli właśnie tak trochę przypominając też słońce. I co jest ciekawe, że jesienią, kiedy sadzimy tą cebulkę, no ona wydaje się być taka prawie, że martwa, bo jest tylko cebulka i korzenie są. Nie ma żadnego soku, nie ma żadnej zieleni, ale kiedy pojawia się słońce, pojawia się deszcz, odpowiednia gleba, pielęgnacja, to wiosną zakwita piękny kwiat. I też to ciekawe, że liście żonkile są tak jakby w formie literki V, czyli jakby wiktorii, zwycięstwo. Więc też to taki wyraz i jedności, i solidarności, ale też no tej, że nadzieja przychodzi wraz z drugim człowiekiem, jak mówi przysłowie, więc gdy staje drugi człowiek, to też jest to zwycięstwo, ta pomoc dla osoby chorej i też takie drobne zwycięstwo w codzienności i też to nas cieszy.
3: Czyli te cebulki to jest specjalnie wyprowadzony gatunek, który każdego roku przywędrowuje do was. No co najważniejsze, że te przecież kwiaty to nie są jednoroczne, one mogą przez dłuższy czas rosnąć i zakwitać.
4: Tak, żonkiel jest takim wyjątkowym kwiatem i wszystkie hospicje właściwie teraz już w całym świecie, które prowadzą kampanię Pola Nadziei, sadzą te żonkile i to jest piękne, że kwiat nie kwitnie tylko jeden raz, a jest właśnie tym gatunkiem wieloletnim, więc to piękno też tego kwiata i ten symbol zostaje na dłużej i to jest też piękne.
3: No na grządce on kwitnie długo, bo w lakonikach przecież ścięty kwiat szybko więdnieje, a tutaj będzie cieszył oko dosyć długo. A ile w tym roku tych główek, ile sztuk sadzonek przywieziono do Was?
4: Mamy przygotowane takie serce, bo właśnie logo hospicjum to też jest element domu i serca, więc w kształcie serca zasadzimy, no bo serce to też miłość, troska o drugiego człowieka. W formie serca zasadzimy, mamy ponad 300 cebulek, które zostaną już jutro, 7 października, zasadzone w ogrodzie przy Ostrej Bramie, więc też się cieszymy, że też będą i harcerze, i nasza wspólnota hospicyjna, będziemy mieli też biskupa pomocniczego archidiecezji wileńskiej, biskupa Runasa Poniżka i Tisa, więc też różne jakby przedstawiciele różnych grup wezmą udział w tej kampanii i to też nas niezmiernie cieszy, że w tym dniu możemy być razem i też w taki sposób i przypomnieć o osobach chorych, ale też Matce Bożej podziękować za misję hospicyjną, za to, że jest, za ludzi, którzy ją tworzą i że razem możemy iść do przodu i pomagać tym najbardziej potrzebującym osobom chorym.
3: Jednego roku cebulki mogli nabyć u Was przy hospicjum zwykli mieszkańcy Wilna za jakąś tam ofiarę. Czy w tym roku też można będzie za datek na rzecz hospicjum otrzymać kilka tych cebulek?
4: W tym roku bardziej kampanię i sadzenie naszych pól nadziei koncentrujemy właśnie na to miejsce przy Ostrej Bramie, w tym ogrodzie, ale myślę, że jeszcze jeżeli jakieś kilka cebulek zostanie i ktoś będzie chciał nabyć, to taka możliwość się pojawi, ale głównie się też koncentrujemy na właśnie zasadzeniu tego serca przy Ostrej Bramie, jako właśnie też ten taki wyraz i troski o drugiego człowieka, jak też miłości i tej niesionej nadziei dla drugiego człowieka.
3: W tych akcjach zasadzania żonkili udział biorą nie tylko Polacy, ale też Litwini. Przedstawiciele, tak jak powiedziałaś, różnych instytucji, czyli jest to ogólnokrajowa akcja zasadzania tych znaków.
4: Dokładnie tak, i więc właśnie cieszymy się, że tutaj takie nawet międzykulturowe w pewnym sensie można też powiedzieć, bo też i przedstawiciele i władz miasta, i duchowieństwa, i oświaty, i polityki czasami też właśnie brali udział w tej kampanii, więc jest to kampania jednocząca różne grupy, ale to też jest piękne, że bez względu na to, jakie stanowisko, czy jesteśmy zwykłym po prostu mieszkańcem miasta Wilna, czy pełnimy jakieś stanowisko tutaj w kraju, więc też razem możemy się zjednoczyć dla dobrej sprawy, by pomagać, by wesprzeć, by też poprzez swój udział przypomnieć o tym, że jak ważne jest niesienie pomocy osobom chorym, dawanie tej nadziei i bycie po prostu blisko drugiego człowieka, który jest słabszy i który potrzebuje pomocy i wsparcia.
3: No i chyba tutaj należy przypomnieć, że w tę akcję włącza się też młodzież. Uczniowie z różnych szkół dołączają do Was, pomagają sadzić, bo przecież to właśnie do nich należy ta przyszłość i od nich właśnie będzie zależało w przyszłości, czy ta akcja będzie miała miejsce, czy ona będzie kontynuowana. Oni będą kontynuatorami wszystkiego, co się tu rozpoczęło.
4: Dokładnie tak i bardzo się cieszymy, że w naszych kampaniach tu już na przestrzeni lat i dzieci, i młodzież brali udział w tej kampanii, nawet przedszkolacy, którzy tacy pięciolatkowie wtedy, którzy też z takim zaciekawieniem na początku właśnie obserwowali, co się dzieje, a potem mieli wielką taką radość, że każdy też mógł zasadzić swoją cebulkę i w taki sposób też się przyczynić do dawania tej nadziei drugiemu człowiekowi i bardzo się cieszymy też, że i dzieci, i młodzież są otwarci też na tą inicjatywę i chętnie biorą udział. No i ufamy, że też będą w przyszłości kontynuatorami tej pięknej tradycji kampanii Pola Nadziei, by też no, nieść i pomoc, i nadzieję, i też w taki sposób wspierać osoby chore.
2: Była to rozmowa z Anetą Górniewicz, wicedyrektor hospicjum imienia błogosławionego księdza Michała Sopoćki w Wilnie. Hospicjum zaprasza wszystkich do włączenia się do tej wyjątkowej inicjatywy oraz wspólnego sadzenia żonkili. I tą informacją kończę dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Państwu za uwagę i także zapraszam do przyłączenia się do tej szlachetnej inicjatywy, którą prowadzi hospicjum imienia błogosławionego księdza Michała Sopoćki w Wilnie. Renata Dunejewska. Do usłyszenia.